proszę, uwierz mi i nie patrz wstecz. Przecież wiesz, że ja bardzo kocham cię.

było zimno na dworze, leciał dyświater wioł. Razem mysę siedzieli, stary kachlok noc grzął. Pedro, Richard i Manek, zawsze noc było trzech. Jedno mieli my w głowach, to kożoła i seks. Richard to był agregat,

Rano na dworze leciał dyświater wioł. Razem mese siedzieli, stary kachlok nos grzął. Wszystko szło elegancko, były tańce i gry. Ale dwie gryfne dziążki nie podzielisz na trzy. Każdy myślał co robić, było nos przed za trzech. Z nerwów kapa za kapa.

jak łona w kowie mu zamieszała. Tego się nie do wytłumaczyć, to nie poradzi nawet gorzoła, by z równowagi go wyprowadzić.

spodziewanie. Nie pomogą ochronne szczepienia, syropy i witaminy też nie mają żadnego znaczenia.

0: Kocham Cię, kocham Cię.
1: Kocham Cię,
0: kocham Cię.
1: Dwa słowa, które
0: dwa słowa,
1: tak urzekły
0: świat.

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziałeś, że ta do słowa te oznaczają miłość.

0: Kolska stacja.
1: Kolska stacja.
0: Kolskie radio internetowe.
2: Radio Larmo.
3: Kolska stacja. Stacja.
4: Radio Larmo.

0: audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Köln. Prowadzi Peter.
1: No i dzień dobry, tak, tutaj zaśpiewał jeden Carlos Guten Morgen, to ja też godzę Guten Morgen i dzień dobry i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Czekajcie, ale jest, tylko się muszę sam tajno wyłączyć, o, już to jest okej. Ja witam bardzo serdecznie w ten poniedziałek. Dzisiaj mamy poniedziałek, ja mam życzę fajnego poniedziałku, ale nie ino, bo też całego tygodnia, ja. Oczywiście, jak są chorobki, to szybkiego powrotu do zdrowka. Ja to by tak było, na razie, prawda? Poniedziałek to trzeba niedzieliczka, ale ją nie mam, ale wciepna i też na pewno poleci. Co, jak się to godzę, spontan, no ze mną nigdy nie wiadomo, nie? To, co jest na ramówce wpisane, to jest okej, a oprócz tej ramówki to nigdy nie, ja sam nie wiem. Bo po prostu jak je duba patrza, ten bajtel tam się męczy, to załączą klamory i trzeba go zastąpić. Ja. To by było na tyle. Jakbyście chcieli coś posłuchać w waszych rytmach, dajcie krótko znać, jak mam, to dom, a jak nie mam, to nie dom. To coś innego, do tego dokopcujemy, prawda? Okej, zaczynamy do godziny 18, aż przyjdzie nasz kierownik.

0: Zozo, bez tej piosenki w poniedziałek nie wolno grać. Bynajmniej u mnie, jak nie zapomna.
1: Wczoraj była
0: niedzieliczka.
1: Jutro jest wtorek.
0: Była niedzieliczka.

0: i łeb mi pękę. Co, moi drodzy, ja nie popiół, ja słaby nie ma.
1: Się popiło, w poniedziałek poprawiło.
0: Ale piosenki, posłucham.

Zaujímavé je, to mi neumie, pogoda je fajno, teplutko, richtig elegantsko, bo nima žodne hice, nima za ciepło, nima zimno, 22 stopnie, słoneczko świeci. Powiem szczerze, richtig tak, jak to ma być. Sam człowiek się nie poci, nie marznie, w ogródku idzie fajnie posiedzieć. Oczywiście byłem w ogródku, trochę porobił, no ale dość tego na dzisiaj, nie? Szychta styknie. Zo, więc teraz i tutaj z wami. Nie wiem, jaką wy macie pogoda. Leje, macie deszcz, albo jako tam dajcie znać. I grupa Sunrise. Wenn Freiheit jest so wichtig ist, jak ci wolność jest naprawdę ważna.

0: Zaujímavé, to mi Ola z Prudnika, no patrzcie, tak aktywna dziewczynka tutaj przyszła do nas o tej porze, no o tej porze mało kiedy kto gra, no chyba, że Peter Skelner, nie? No, wiadomo, taki spontanicznie. Witam, Ola z Prudnika. Ola pisze, pozdrowienia dla studia, słucham Radia Larmo, Bajtel gra, muzyczka ładnie gra, a tu nagle Peter się odzywa na mikrofonie. Fajnie, że grasz, Peter. Życzę udanej audycji. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Napisała Ola z Prudnika. Ola, piękne dzięki za fajne pozdrowienia. Powiem tak, króciutko, ale bardzo fajnie. Zo. I oczywiście życzę Tobie tak samo fajnego jeszcze dnia, bo no jeszcze nie ma 5 po południu, to jeszcze do wieczorka jest dużo czasu. I do Ciebie, Ola, nie wiem, czy ta piosenka jest fajna, czy nie fajna, przyznam się bez bicia. Zbyszek Lemański, impreza na sianie. No i powiem tak, bardzo chętnie też posłucham ta piosenka, impreza na sianie. No, zobaczymy, posłuchamy, co to za impreza na tym sianie będzie. Ola z Prudnika, dzięki za pozdrowienia i wszystkiego dobrego.
1: Ten kawałek gramy dla Ciebie.

So, moje drodzy, ale na grzybobranie się nie wybierajcie, bo grzybów nie ma. My byliśmy w niedzielę pospacerować po lesie, no i tak to nie był mały spacer, bo tak około 8 km się pospacerowało. No i powiem, nawet zapachu na grzyby nie ma, więc grzyby sobie proszę odpuścić, ale spacery w lesie kontynuować. Bardzo fajnie. Lepiej jak pomieścić cichutko, ptoszki śpiewają. Elegancki luft, można czym dychać. Super, więc polecam spacery po lesie. Eine Rose für dich, jedna róża dla ciebie.

Oczywiście tak fajnie, troszkę wesoło i szybko. Letnia przygoda była i zespół nastroje. A teraz stary kącek Ben Cleaver, Jay Younga, witam od harmonika.

0: So, fajny kawałek, richtig lubię go słuchać, stary koncek.
1: Ale Ola z Brudnika pisze tak, ja właśnie siedzę sobie na podwórku i łapię słoneczko, bo jest dzisiaj bardzo ciepło. Co prawda w lesie nie byłam i grzybów na razie jeszcze nie ma, ale może niedługo się pokażą. No i muszę napisać, że ta piosenka Zrobimy imprezę na sianie jest naprawdę fajna, super wpada w ucho. No Ola, to fajnie, bo ja ją pierwszy raz słyszałem i powiem szczerze, fajnie się ją słucha. No taką imprezę na sianie, a czemu nie? No, okej. Co Ola, więc jeżeli łapie słoneczko, to jeszcze słoneczko do tego dokładowy Kasia i Klaudia Kwołka, lato, słońce, no i oczywiście ty, my wszyscy.

0: poniedziałek najgorszym dniem tygodnia? Nigdy więcej. Dzięki naszym audycjom każdy, nawet najbardziej ponury poniedziałek, zmieni się w pełen pozytywnej energii dzień. W programie wiele innych audycji, na każdy dzień tygodnia.
1: W Radiu Larmo.
2: Oczywiście poniedziałek wcale nie jest najgorszym dniem tygodnia. Powiem tak, jak słoneczko świeci i człowiek zdrowy jest, no kochani, to nie ma problemu. I takie reggae po śląsku.

Moje, moje rosto byli seminarosty, dawno już nie było mnie na liście co najmniej przez miesiąc albo i dłużej. Ja już o tym hopie zapomniał, więc teraz dwa razy seminarosty donosty.

Zo, moi rozstawili jedne pytanie, bo do was oczywiście wiem, że prawie nikt nie napisze, nie, ale no, zapytać się mogę. Jak się tego to? Kto pyta, nie błądzi, a drugie jest, pytanie nie kosztuje nic, nie? No to ja się was zapytam teraz, komu zostało jeszcze jakieś ciasto z niedzielę? Bo ja wam się muszę przyznać, ja teraz właśnie zjadł taki, przy tych dwóch piosenkach, nie? Taki ostatni kawałek taki babki. Wiecie, co to jest babka, nie? No zwykłe takie ciasto, nie? No. To ostatni taki kawałeczek niedzielnego ciastka, że zjadł. No i teraz będzie pauza, będzie przerwa oczywiście do niedzieli, nie? No. Chyba, że kogoś dostanę już prędzej, nie? No, dobra, żarty żartami. No, ale kto jeszcze dzisiaj miał ciastko od niedzielę? Proszę o odpowiedź, aby już gromadali piekarskie trio. Przygoda jednego dnia.

Za moje dostawy i opatrzę na moje zegarki tutaj i mogę już go zaprosić już za pół godziny na audycję naszego kierownika zamieszkania. A o 18 Darek was przywita. Na razie u webusy. Żywą dla

No i oczywiście ruszaj prosto przed siebie, te marzenia czekają tam na ciebie, moi drodzy. Ja wam życzę tak samo, żeby wam się jakieś tam marzenia spełnili, o czym sobie marzycie. Wiadomo, że człowiek najbardziej marzy o tym, żeby tylko zdrówko było. No ale do tego zdrówka można też o czymś trochę pomarzyć, nie? Ale ja zapomniałem, nie, powiedziałem wam, że życzę wam jeszcze pięknego, fajnego tygodnia. Ja? Nie powiedziałem. No to teraz powiem to w piosence, okej? Życzę wam fajnego, pięknego tygodnia.

Way Rostomili. Jeszcze zdążymy się puścić Bobby Rosso. Zak, warum du gehst? Powiedz, dlaczego odchodzisz. I Bobby Rosso.

bardzo, moje Rostominy, już od nowo, moje stery, wszystko do naszego Darka, on już czeka, on już się rwie, po prostu się rwie do grania, już mi tu pisał, kończ chłopie, kończ, bo mnie już tak paluchy świędzą, że ja bym już tu w teta statura klupą już do mikrofonu, te sitko już ma naszykowane. Ludzie kochani, nawet go słyszę bez sitka, nie? On już jest taki ostry na ta audycja, więc ja tutaj dwie minutki prędzej oddowę to wszystko. Ha, ha! Ja mu życzę fajnego popołudnia jeszcze z naszymi, no, z naszymi kierownikami Kerewowa. Dzisiaj do was będą grać teraz Darek, potem Gabi. Ojejej! No to wiecie, piszcie tam fen, żeby mieli co robić. A ze mną, o jak macie czas i chęć, zapraszam jutro na godzinę 18. A na dzisiaj, to zaś.

0: to koniec, to koniec.
1: Niech teraz duszy wspomnienie wam gra.
0: To koniec i już.
2: Ostatni taktu muzyki, tej rytm.
3: To koniec, to koniec.
0: Zo, moje drodzy, mogę jeszcze naszego Darka ponerwować. On nie lubi, jak ja się odzywam, tak? Więc jeszcze raz dam mu popalić.

Ja, nasz Pietrucha, nasz kolega z Kelnu, to on wie, jak mnie zdenerwować. Wiesz co, Peter, ja ci powiem tak. Ja cię w przyszłym tygodniu zapiszę do tego programu, co to prowadzi Dieter Bohlen, ja, tam jest jurorem. Niemcy szukają gwiazdy, tak to chyba się nazywa. Także od dzisiaj już możesz zacząć trenować jakaś piosenka. Najlepiej dwie albo trzy, no żebyś dobrze wypadł, nie? Bo będziesz przecież reprezentował nasze radio. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy mają włączone swoje radioodbiorniki. Za mikrofonem wita Was Darek.

Ja, nasz Piotrek zrobił nam dzisiaj niespodzianka, bo Piotr, jak to Piotr, jak się weźmie, obrobi, co ma do zrobienia, czy to na działce, czy w domu, czy wokół domu, czy gdzieś tam ten, to potem siedzi w domu i nie ma co z rękoma zrobić. A najlepiej to wziąć, włączyć, jak jest tylko wolny plac i fajnistą audycję poprowadzić. I za takie właśnie podejście do grania na radiu. Pięknie ci, Peter, dziękujemy. A dziś jest poniedziałek, 24 sierpnia i według ramówki Jaterowski Darek będzie grał dla was, co nieco dzisiaj Rzech przygotował. Ile dałem radę, tyle mam, a reszta dokoptuję w trakcie audycji. A o godzinie 20 zapraszam was na wieczór muzyczny poprowadzony przez naszą kierowniczkę zamieszania, czyli Gabi Chorzowiankę. A Piotrek, dla ciebie na początek właśnie z tego mojego dzisiejszego kuferka, a dzisiaj u Darka znowu coś troszeczkę inaczej, jak to Darek, ja niespodzianka kolejna. Będą to piosenki w większości naszych śląskich wykonawców, piosenki, które gościły lub goszczą na radiowych listach przebojów. To znaczy, niekoniecznie piosenki, ale wykonawcy, których można znaleźć na listach przebojów, czy to śląskich radii internetowych, czy to też tych komercyjnych. Oczywiście wszystkiego nie i nie będę mówił na jakim radioku, ale wykonawcy tacy jak Karolina Trela, Happy Jędrowski Show, Brygida i Robert Łukowski. Zagranicznych też tutaj widzę mam. Tomasz Tajb na przykład będzie, Tomasz Gołowacz. Ile się zda tego zagrać? Zobaczymy. Niby 2 godziny wydaje się dużo, a potem się okazuje, że ciut za mało. Ale nie szkodzi. Lista przygotowana częściowo. A Piotrek, dla ciebie za fajniste granie. Piosenka też właśnie wykonawcy, którego też na pewno znasz, a jak nie znasz, to ci go przypomnę. Chezy. Nieważne z kim i Kaj. Byle wódka nie była za ciepła. A dokładnie to piosenka jest o w czasach właśnie. Bo najlepsze w czasy są gdzie? Nieważne gdzie. Czy w Polsce, czy w Niemcach, czy gdzieś w Afryce, czy też w Turcji, czy Egipcie. Najważniejsze, żeby mieć dobre towarzystwo. Dokładnie tak. Chezy. Nieważne z kim. I Kai, posłuchajcie tej fajnej piosenki.

Ja od dzisiaj na swoich audycjach robię listę obecności i tak jak w szkole będę sprawdzał, kto jest obecny. A dzisiaj swoją obecność już potwierdziła Ola z Prudnika. Cześć Ola, ja, ty jesteś wzorowa uczennica. proszę pana, pisze Ola z Prudnika. Cześć Darek, melduję się, oczy szeroko otwarte i pilnuję audycji od pierwszej sekundy. Ja. A Ola, powiedz mi jako wzorowa uczennica obecna na audycji, czy ta gąbka i kreda przy tablicy jest? No mam nadzieję, że tak, że tylko też przypilnowałaś. No bo trzeba mieć tą tablicę, co by ja właśnie sprawdzać obecności będziemy zapisywać, a co? Choć wakacje, to my już zaczynamy takie letnią szkołę, o. A co tam u ciebie słychać? I Ola właśnie odpowiada, można tak powiedzieć. Dzisiaj fajnie u nas słonko świeci. Jest cieplutko, nie za gorąco, w sam raz. Siedzę sobie teraz na słoneczku i słucham audycji. Pozdrawiam, Ola z Prudnika. A kaj to, Olu, siedzisz na balkoniku? Ja pewnie tak. No, tylko pozazdrościć. Fajna pogoda. I tak trzymać. Niech się to jeszcze przez parę godzin, póki słoneczko jest, fajniście utrzyma. A ja powiem, że u nas też fajnie się zrobiło. Deszcze się skończyły i dzisiaj ładne słoneczko. Nie ma zachmurzenia. Fajniście przyświeca i ciepełko też jest. Przechodzimy do listy, którą dzisiaj przygotowałem, a za chwileczkę tutaj znajdą się piosenki Karoliny Treli, wokalistki dobrze znanej miłośnikom śląskich i szlagierów. Ja, artystka pochodzi z Opolszczyzny, doskonale zna śląską gwarę, którą się posługuje bardzo dobrze, zna język niemiecki. Ja. I dlatego też często jako wokalistka wykorzystuje właśnie obydwa języki. I śpiewa i po śląsku, i po niemiecku. Znana jest m.in. z takich piosenek jak Ten fajny hop, Serce robi bum, czy Jo miszką na wsi. A teraz przed nami Karolina Trela i ja wybrałem jej dwie piosenki. Jo już nie chce szekolady i... Ti, ti, ino, ti. Karolina Trela. Olu, dzięki za wpis.

Ja i Ola odpowiada tak, no niestety u mnie brak tablicy, kredy i balkonu. Kredę kupię na następne zajęcia do odznaczania obecności. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. A póki co to melduje się na leżaczku przed balkonem, na słoneczku. Dobre i to. No jasne, że dobre. Ale Ola, mam nadzieję, że zadbałaś o wszystko i masz tak jak na plaży jakiś parawan, bo przypuszczam, że korzystając ze słoneczka, to jeszcze opaleniznę chcesz jakąś złapać, co? Więc pewnie bikini? Ja? Albo? Wiesz co, Zarowski, odpowiednią wesołą piosenkę właśnie od Bajerów ci zagram. Jak masz możliwość podkręcić głośniki na full, to zrób to i zobaczysz, co się będzie działo. Ja. Zobaczysz, co się będzie działo na osiedlu. Witam też Jolę. Nasza Jola pisze tak. Witaj Darku, witam także wszystkich słuchaczy. Jeżeli dziś lista obecności jest sprawdzana, to życzę dużo odhaczania, bo nasi uczniowie bardzo są uparci do wywoływania do tablicy. Ja Jola, masz rację, nie wiem, naprawdę nie wiem, trzeba będzie jakieś zebranie komitetu rodzicielskiego zrobić, bo ja ostatnio nasi uczniowie bardzo się opuszczają. Mimo wszystko życzę jeszcze miłej lekcji muzycznej, uśmiechu i dobrej zabawy. Na pewno, Jolu, tak będzie. Ja, niech się nie wyrywają do odpowiedzi, czyli na konsola pozdrowień, ale niech słuchają, bo potem się właśnie okazuje, że mimo to, że nie wyrywają się do odpowiedzi, to wszystko wiedzą, co było. Pozdrowienia dla wszystkich bez wyjątku, także dla naszej Bożenki, Oli, Gabi i Mirka, który dziś jest nieco zajęty. O, a wiecie co robi? Dłubie w kontakcie. Oby nie było bum. Bawcie się miło i tu się skończył wpis Joli. Zobaczymy, co dalej będzie. Na razie piosenka dla Oli z Prudnika o tym stroju, co się zwie bikini. Fajny strój. No.

Oj, Ola, Ola, ty się nie tłumacz, w co jesteś ubrana, jak jesteś ubrana, bo całą prawdę pokazuje satelita krążący nad prudnikiem. Wszystko widać w kamerach, naprawdę. Przejdziemy teraz dalej do naszej, mojej listy, gdzie przygotowałem piosenki naszych śląskich wykonawców. I tutaj mamy Leszka Filca, a w zasadzie jest ich dwoje, bo Leszek Filec, wokalista, kompozytor, autor tekstów, a także prezenter radiowy i telewizyjny, od wielu lat związany ze śląską sceną muzyczną, na scenie od lat występuje i towarzyszy mu żona Monika, czyli właściwie powinno się zapowiadać Monika i Leszek Filec. Znana na pewno Wam jest ich piosenka Reggae po śląsku. W ich repertuarze znajdziecie dużo śląskiego humoru, dobrej zabawy i melodii. Piosenki, które łatwo zostają w pamięci, bo są fajne i proste. Na przykład takie, jak ja teraz przygotowałem: Wakacje z reggae i Ni dlo stresu. Ja, nie ma się co stresować, tylko piosenki ja kolejne grać. Proszę bardzo i lecimy, a potem, Olu, przejdziemy do ciebie. Nie chowaj się pod parasolem.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas.

0: Ja i trochę też się zna na elektryce. I trochę zna się też na elektryce od Joli. Mirek. Ja, Mirek się troszeczkę na elektryce zna, ale mam nadzieję, że Jola, uda ci się dosłuchać audycji do końca. Zresztą ciebie i wszystkich zapraszamy też na audycję od godziny do 20. Mirek, nie ta faza. Zapraszamy na godzinę 20 na audycję Gabi Chorzowianki. Ja myślę, że już Jola wtedy już wróci do domu, bo już chyba słoneczka takiego nie będzie, bo Ola pisze tak, Darku, sprostowanie. Jestem przed blokiem na słoneczku, a nie przed balkonem, bo go nie mam. Oj, jak mi przykro. A ja mam. No. Dlatego odpowiednia piosenka zaraz wejdzie też. Nie jestem w bikini, tylko w spodenkach i koszulce. Ja, czyli piosenka o bikini nie była dobra, nie? Nad głową mam parasol przeciwsłoneczny, żeby mi słońce za bardzo w głowę nie przygrzało. No to cóż, ja taki piosenek też, co by tu było pasować. Dobra, już nie będę kombinował. Zrobimy tak. Piosenka nie wiem, jak to się stało. Ja, to będzie piosenka do wpisu Joli wcześniejszego. Będzie to piosenka o Mirku. Ja, bo on zaraz... mogę się założyć, że za chwileczkę przyleci i powie, że nie wiem, jak to się stało. Piosenka jest o niczym, ale tytuł jest fajny. A śpiewa to Mateusz Trolli, Przyjaciele. Dla Oli jeszcze Golec, Orkiestra Lornetka. Ja, schowaj się dokładnie. Olka pod tym parasolem, bo ci mówię, te kamery z tych satelitów tak latają nad podnikiem, że podobno nie jeden monitor już zawilgotniał. Ja nie wiem, co oni tam widzą. A dla was wszystkich, wszystkie fajne dziążki, które nie mają balkonów, zaprosi na taras Zbyszek Lemański. Więc trzy piosenki przygotowane z dzisiaj już te roski mamy w temacie, a ja witam Bożenkę z Kostrzynia. Bożenko, za chwileczkę i do ciebie dojdziemy.
1: Radio Larmo. Gro muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.

A Bożenka napisała tak: dobry wieczór, Darku, miło się słucha twojej audycji, a to się cieszę, że się podoba. Tak powinno być. Pozdrawiam ciebie, Gabi, Jolę, Olę, Mirka. Moje leniuszki dzisiaj siedzą w domu. A nie chcę i się dzisiaj wyjść nawet na podwórko, więc siedzę sobie na podwórku, a sąsiad wozi do piwnicy na zimę. Ja? Zapasy na zimę już sąsiad robi? No ja, pracowity chociaż sąsiad, a leniuszki? Nieładnie. Pozdrawiam jeszcze Bogusię, Stanisława, Bartka, pozdrawiam Irenkę, Elę i wszystkich słuchaczy na Radiu Larmu. Darku, ja czekam na pierwszy dzwonek 1 września. Ha, ha, ha. Ja nie wiem, z czego to się Bożena cieszyć. Kiedyś jak się było małym łebkiem, że tak powiem, nie, to ja człowiek tak rzucał kamieniami czasami na ta szkoła, a teraz chętnie by się poszło, nie? Tak trochę poloniuchować te parę godzin lekcyjnych, nie? A czy jakich fajnych rzeczy uczyli? A dużo takich niepotrzebnych, nie? Na przykład takie bakterie jak całka i różniczka. Nie, czekaj, to z matematyki było chyba, nie? Po co to komu do życia potrzebne? No ale uczyli całki, różniczki. Dobra, pytanie dla właśnie naszych dzisiejszych uczniów tej naszej letniej szkoły. Co to są całki i różniczki? Ciekawe, kto będzie wiedział. A Bożenka jeszcze dopisała tak: Olu, szkoda, że ciebie tu nie ma, bo byś dzisiaj pojechała ze mną na długi spacer. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie ciebie, Darku, a teraz zagraj coś dla Oli, dla Joli, jakąś fajną piosenkę, za co dziękuję. Ach, jeszcze bym zapomniała o moim zięciu. Ja już żeście go spisały na straty. Grzebie w elektryce, to nie wiadomo, co z tego będzie. Ale dla Miłosia też poproszę o piosenkę. I pięknie dziękuję, i 6 serduszek przyleciało, plus te 6 z poprzedniego wpisu. Razem mamy... A? Kto chodził do szkoły? Pani matematyczka uczyła. 6 plus 6 to ile jest? Na pewno ponad 10, nie? Okej, okay, to jakby was tutaj pogodzić. Dobra, zrobimy tak. Zaśpiewa imiennik Mirka, Mirosław Jędrowski. Najpierw jego piosenka, bo całuj, bo lato kocha cię, a warto też wiedzieć, i mam nadzieję, że słuchacze wiedzą o tym, a jak nie wiedzą, to podpowiadam, że Mirek Jędrowski połączył siły z projektem Happy Folk, czyli między innymi z liderem tej formacji, czyli z Krzysztofem, i w ten sposób powstał Happy Jędrowski Show. To jest połączenie muzycznych sił Mirosława Jędrowskiego i projektu Happy Folk. Ich repertuar teraz przede wszystkim stawia na energię, zabawę, szlagierową melodyjność i oczywiście bezpośredni kontakt z publicznością, czego doświadczyłem ja. Jak na razie tylko raz, będąc w Polsce, byliśmy z Gabi i naszą przyjaciółką właśnie na koncercie, gdzie był Happy Jędrowski Show. To dwie piosenki od nich, też fajne. Nie dla mnie jest Karolina i Śląsk taki jedyny. Myślę, że wszyscy się obdzielą tymi piosenkami. Każdy w tej piosence znajdzie coś dla siebie. Jola, Ola, Bartek, Stanisław, wszyscy wymienieni przez Bożenkę. No i oczywiście Mirek.

Ja w tej piosence mamy o śląskiej muzyczce słowa, ale tak jak mówiłem na wstępie, przygotowałem w większości piosenki, które występują właśnie na listach przebojów, w radiach internetowych, tych komercyjnych, tych naszych śląskich. A tam też i niemieckich kawałków nie brakuje. I trzy piosenki mam przygotowane, ale zanim to, witam serdecznie kolejną uczennicę. Jest to Magda. Dawno się, Magdo, nie widzieliśmy. Gdzie to się było? Magda pisze króciutko. Obecna, co prawda w ostatniej ławce, ale zawsze to coś. Miłej audycji, Darku. No jasne, cieszymy się, Magdo, że jesteś. I wiadomo, okres wakacyjny, to już nie męczę was tym, można powiedzieć, głupim pytaniem, co to są całki i różniczki. No kuratorium kazało mi takie pytania zadawać, no ale ja wiem, że chcielibyście troszeczkę inne lekcje, a? Wiedza o społeczeństwie, to kiedyś tak było, albo właśnie wiedza o... Czekajcie, jak to się nazywa? Bo to się używa takiej nazwy, żeby omijać takie tematy o seksie, to się jakoś inaczej nazywa. Wiedza o rodzinie bodajże. Nie wiem, jak to teraz się nazywa. Ja, gdzie to uczą? No. Najlepsze były te książeczki. Bardzo lubiłem te lekcje. Te książeczki były rewelacyjne. A prawdę mówiąc, tak szczerze mówiąc, czy to coś nas nauczyło? No najważniejsza jest praktyka, nie? Dobra, rozmarzyłem się o tych lekcjach, a spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, żeby posłuchać kolejnych fajnych piosenek. I właśnie, tak jak mówiłem, niemieckie kawałki. Będzie to Fantasy na przykład, popularny niemiecki duet szlagierowy, występujący właśnie jako duet Freddy i Martin od dwóch dekad na scenie. I kolejny wykonawca, i od niego mam dwie piosenki. Tommy Steib, niemiecki wokalista szlagierowy, fajny, charakterystyczny dla niego, głęboki taki głos. I jako ciekawostka to mogę powiedzieć, że we wrześniu tego roku ma się ukazać jego kolejny album zatytułowany Quanto Amore. A ja z wcześniejszych płyt mam przygotowane dwie jego piosenki. A więc mamy teraz taki kwadransik z muzyką niemiecką. I potem przechodzimy dalej. Widzę Jola, Ola, ktoś tam jeszcze widza, pisze. Posłuchajmy teraz tych piosenek Fantasy i Tommy Steiber.

0: i Jola napisała na temat tej piosenki, która była od Galec Orkiestra, Lornetka. I to był, Darku, strzał w dychę. Ta piosenka dla Oli Lornetka bardzo się przydała, bo ja to już wiem. Ola, a raport zdasz później. Za chwileczkę, Jolu, usłyszysz, co na to Olka odpowie. A mój Mirek śrubuje i śrubuje, a ja siedzę jak na szpilkach. Ale przyzna się, że czym jak czym, ale na stykach i kabelkach Mirek zna się doskonale. Janu, jasno, przecież to w szkole też uczyli. Czerwony do czerwonego, niebieski do niebieskiego. Ja, elektryk się nie myli, to jak saper. Dlatego Ola pisze też: uczniów zapraszamy do tablicy, bo jak słyszę, jest już Ola, Bożenka i ja. Magda też jest. Zapraszamy do żartów i wspólnej zabawy. Oj, Jola. Nauka to nie są żarty, to jest poważna rzecz. Ale pożartować można, na przerwach. I taką przerwę przed chwileczką zrobiła sobie Ola z Prudnika, która melduje, że moja misja ewakuacyjna skończyła się sukcesem. Przez twoje, Darku, opowieści o satelitach i lornetkach uciekłam do domu z prędkością światła. Teraz sobie siedzę bezpiecznie w domu i słucham dalej. A przy okazji wielkie pozdrowienia dla pani Bożenki. Żałuję, że mnie tam nie ma, bo brakuje mi naszych wycieczek. Ale nic straconego. Bożenko, proszę, pakuj rower i przyjeżdżaj do mnie, do Prudnika. Tutaj też sobie zrobimy super trasy rowerowe i podbijemy okolice. Szykuj się, czekam. Gorące też pozdrowienia przesyłam do wujka Mirka, do mojej Joli, do Gabi oraz wszystkich słuchaczy. Olka, ja nie wiem, po co ty się ewakuowałaś. Przecież tak fajnie było, no.
1: Czemu?
0: A co do ja? Gdybyś miała problemy, na przykład, nie wiem, z kilogramami, to ja mam piosenki do tego odpowiednie. I powiem ci, słodkiego ciała nigdy dosyć. I tego powinni się mężczyźni trzymać. A wy nie powinniście sobie zawracać głowy jakimiś dietami. Życie na diecie. Muzykanty też o tym wesoło zaśpiewają. Dwie piosenki od nich. To jest Muzykanty, to jest taki fajny projekt znany na śląskiej scenie muzycznej. Muzyki biesiadne, szlagierowe. To jest ich... Ja, to jest ich znak rozpoznawczy. Humor, śląska, o, piosenki o śląskiej codzienności, muzykę, którą publiczność może razem z nimi śpiewać i bawić się. To są właśnie Muzykanty. I dwie piosenki od nich. Życie na diecie i drugi Kaj jo rozumiał.

I na dzisiejszej audycji witam kolejnego słuchacza, który się podpisał jako Roman. Dzień dobry, Roman. Ja, Roman poruszył, ja myślę, że ciekawy temat też. Pisze tak, cieszę się, że są jeszcze audycje, które grają taką muzykę. Ta sztuczna mi uszami wychodzi. Ja, Roman, masz rację. Powiem ci tak, że mi też miałem ostatnio, jakby to powiedzieć, nieciekawą przyjemność posłuchać audycji na pewnym radiu z polecenia, że fajny prezenter i tak dalej. I powiem ci, całe 2 godziny, naprawdę całe 2 godziny nie usłyszałem naszych śląskich, polskich, niemieckich, angielskich śpiewek, piosenek, tylko wszystko sztuczne. Ja, czasami są faktycznie przez tą sztuczną inteligencję ludzie potrafią naprawdę zrobić piękne, fajne utwory, ale to wcale nie znaczy, że każdy jak kupi sobie sztalugę, płótno i farby, to każdy zostanie od razu Matejką. O, tak to skomentuję. Ja. I że jego obrazy będą wieszane w galeriach. Tak jak nie każda muzyka stworzona przez AI, przez sztuczną tą inteligencję, SI, bo to się różnie nazywa, czy KI, nie wszystkie powinny być grane właśnie w radiach. A ja już nie wspomnę o tym, że są niektórzy ludzie, którzy się zafiksowali. U nas w pracy jest taki sztapler jeden. Naprawdę on już działa na nerwy. Co przychodzę koło niego, to on ma takie na USB radyjko i każdy utwór, który tam słyszę, od razu rozpoznaje. Sztuczna inteligencja. Okej, jemu się to podoba, ale to wcale nie znaczy, że u nas na radiu taka muzyka musi być grana. Może być jako ozdobnik, jasne, są fajne utwory, są utwory pisane od serca, czyli tekst jest fajnisty, wszystko rozumiem. Ale bez przesady, nie? Roman, dzięki, że poruszyłeś ten temat, który mnie też od jakiegoś czasu męczy. I kolejny żywy wykonawca u nas na audycji, Brygida i Robert Łukowscy, znani na scenie szlagierowej od wielu lat. I tu właśnie można właśnie powiedzieć, ja, to jest taki wzór. Wzór wykonawców i ze Śląska też, bo w wielu tych piosenkach Robert właśnie odpowiada za muzykę, Brygida odpowiada za teksty, dzięki temu te utwory mają swój charakterystyczny styl. Styl tego duetu Brygidy i Roberta Łukowskich. I 2 piosenki od nich, Bratnia dusza i piosenka o miłości. Dzięki, Roman, i życzę ci dalszego fajnego słuchania naszego radia, Radia Larmo.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.
2: Ola Sprodnika zdążyła jeszcze fajniście napisać do Jolki w sumie. Jolka, za tę lornetkę to ci się dostanie. Nic ci nie powiem, bo nic nie wiem. A co do walki z kilogramami, to ciężko się zebrać. Więc tak jak Darku mówisz, kochanego ciała nigdy za dużo. Ja i tak to właśnie trzeba sobie, Ola, w głowę wbić. Nie ma się co przejmować. Wiesz o tym, że my byliśmy ostatnio nad morzem, ja na urlopie, i powiem ci, niektóre panie, i te młode nawet, zupełnie się nie przejmują, mówię ci. Dlatego teraz proponuję, żebyś otworzyła okno spokojnie, tak jest, otwórz okno i krzyknij na całe osiedle, a jutro wieczorem też się będę opalać. A okoliczni sprzedawcy, którzy mają na swoich półkach lornetki, będą ci wdzięczni. I Ola pisze tak: dzięki za fajną, zabawną audycję i za te wszystkie żarty. Życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Olu. I tak jak w piosence, w tytule piosenki, nie ma się co gniewać, harmonik zaśpiewa, harmonik, czyli Aleksandra i Damian Wojcik. I druga piosenka też od nich, Ogień i Woda. Kolejna para ze śląskich wykonawców, za chwileczkę już w sumie słuchamy. Konsola pozdrowień ja zostawiam otwarta, bo za chwileczkę, za parę minut za starami radia zasiądzie Gabi Chorzowianka. Fajny muzyczny wieczór z Gabi się zapowiada.

0: Radio Larmo. Gro muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: Zdarza się, czasami nie masz dnia.

Ja konsola mówiłem, że zostawiam otwarte i tak się właśnie stało i tu dwie frelki jeszcze mnie odwiedziły, ale ja mam powodzenie u dziewczyn, chociaż tutaj w radioku, nie? Renaty. Renaty, wiele czasu to już minęło, właśnie. Renaty pisze tak, witaj Darku, witam wszystkich, melduję się po długim urlopie. O, to gdzie ten urlop był, to musiało być gdzieś na drugiej, może RPA, na przykład Południowa Afryka. Renata, następnym razem przyznaj się, witam cię serdecznie. Jest też i Gabi z Kelnu. Ja, znalazła się zguba. Ja już myślałem, że ty tylko Peterka słuchasz, ale jest.

jest Gabi. Kule beledary gro, a jo klochała przez telefon. No właśnie, jak ja gram, ty przez telefon sobie rozmawiasz i te 2 godziny spędziłaś na telefonie. Ja już się boję, jak ten rachunek przyjdzie. No i troski Wartko. No to właśnie, Gabi pisze, no to Wartko, bo jeszcze chwila. No to pozdrawiam ciebie, Darku, serdecznie i za twoim pośrednictwem wszystkich, co cię słuchają, życząc zarazem fajnego i szczęśliwego wieczora. A ja z tą sztuczną muzyką to je obłęd. Jeden głos, jedna muzyka i to obojętnie, czy po polsku, czy po niemiecku. Nie powiem, słowa są piękne. Tematy nasze, swojskie, z życia wzięte i naprawdę mówią o tym, o czym i my myślimy, ale to nie są te same rytmy. To więcej jak trzy. Aha, jedna za drugą nie wstrzymuje. Buziaczki. Ja dokładnie tak, Gabi, też tak uważam. Jedna za drugą te piosenki to też nie, to tak jakbyśmy grali, tak szczerze mówiąc, i masz rację, wiele takich utworów jest, co jest jedna muzyka, jeden rytm i jeden głos, tak jakby się słuchało jednej i tej samej piosenkarki przez pół godziny. I to zaczyna być nudne, nieciekawe. A teksty ja. Okazuje się, że wiele osób, które pisało na przykład wiersze, troski wyciąga te teksty z szuflad i właśnie przy pomocy tej inteligencji dodają muzykę i puszczają w internet. Ale tak jak mówię, to, że się kupi, tak jak Janko muzykant kupił sobie skrzypce i wcale to nie znaczyło, że będzie grał jak... że go zaraz wezmą do orkiestry, nie? No. Wszystko musi być glancuś, picuś zrobione, a wiele takich utworów faktycznie tej inteligencji jest takich, że nie rozpoznasz, czy to śpiewa prawdziwy człowiek, czy właśnie inteligencja. I takie utwory ja bardzo szanuję. Bo to też trzeba umieć. To, że kupiłaś sobie organy, które mają powiedzmy 60, 80 czy 100 klawiszy, wcale nie znaczy, że zaczniesz grać na weselach. O, też tak można powiedzieć. Ja, ale to jest temat na dłuższą audycję, na dłuższe posiedzenie. Dzięki ci, Gabi, za wpis, że znalazłaś ta chwilę czasu. Ja, troski, możesz poklachać znowu trochę przez telefon, chociaż nie, do Gabi też coś fajnego napisz, będzie się cieszyć. A ja chciałbym wam zostawić z 2 piosenkami, które jeszcze mam na tej playliście przygotowane. Tomasz Gołowacz, który znakomicie się odnalazł właśnie w tych naszych śląskich, szlagierowych rytmach. Choć od niedawna, tak szczerze mówiąc, jest między takimi wykonawcami, których dobrze znamy. A dzisiaj żeśmy ich na przykład nie słuchali. Duet Karo czy Tomasz Calicki... czy zespół Marsa Alam, czy Karpowicz Family. Tomasz Gołowacz świetnie się w to wpisał, jest jednym z tych artystów, tych nowych na śląskiej scenie muzycznej, ale już znalazł swoje miejsce i 2 piosenki od niego, Wakacji Zew i Zakochany w Tobie. A ja wam życzę fajnego, miłego wieczoru z naszą Gabi Chorzowianką i mówię do zaś. Dziękuję za wpisy.

0: słońce i zabawa. Bo lato właśnie po to jest.
1: Kolska stacja.
2: Kolska stacja.
1: Polskie radio internetowe.
3: Radio Larmo.
4: Polska stacja. Stacja.
3: A już za chwilę audycja Gabi Chorzowianki. Zapraszamy. Słuchasz Radio Larmo.

No i z tej strony wszystkich słuchaczy Radia Larmu, czy to w kraju, czy poza granicami kraju, witam Chorzowianka. Witam wszystkich tych, co nas słuchacie przez różne aparaty, czy to komputery, czy komórki, czy radia internetowe. Witam i fajnego wieczoru życzę. Witam też nasze koleżanki i kolegów redakcyjnych wraz z ich rodzinami, a naszym panom, którzy już dzisiaj fajnie tu przygrywali, czyli Petrowi z Köln, za niespodzianka dziękujemy, i Darkowi, który właśnie zakończył swoją wesoła audycja, też wielkie dzięki. I do tych panów piosenka przygotowana jest, będą to Die Draufgänge i Cordula Grün. A potem Sekret i piosenka z tamtych lat. To jest piosenka, którą dedykuję wszystkim obecnym na tej audycji, życząc fajnego, miłego wieczoru. Wszystkim choróbkom życzę szybkiego powrotu do zdrowia, a osobom samotnym bratniej duszy. A was wszystkich zaproszę na konsolę pozdrowień, bo ta jest do waszej dyspozycji. I tam idzie pisać, szkryflać i pozdrawiać, kogo chcecie, kaj chcecie. Życzenia muzyczne, jak takie mocie, to je tam też napiszcie. Tytuł piosenki, wykonawca, a ja zobaczę, co w naszych zbiorach się znajduje. Będzie zagrom, nie będzie dom odpowiedni zamiennik. A więc fajnego, miłego wieczoru życzę. No i zaczynamy. Cordula Grün, a potem piosenka z tamtych lat.

Ja, kochani, kartka z kalendarza też mam, a na tej kartce pisze, że jest poniedziałek 24 sierpnia roku 2026. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, Joanna i jeszcze wielu, wielu innych. Kto ma urodziny? Kto obchodzi rocznice, jubileusze czy jakieś inne święta? Wszystkim tym składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności, jak też 100 lat wszystkiego najlepszego. Życzenia te płyną od całej ekipy naszego Radia Larmo, jak też od naszych szanownych słuchaczy. Dedykacja muzyczna zaś wyśpiewa Jessica. Życzenia z całego serca. Wszystkiego, co najlepsze życzymy.

Ach, kochani, teraz mam bardzo twardy orzech do zgryzienia. Nie wiem, jak to rozwiąże, ale zobaczymy. Napisała nasza koleżanka Jola z Prudnika, ale obecnie z Koszczyna. Jola Larmo, której życzę fajnego, miłego wieczoru w gronie swoich ukochanych. Jola pisze: dobry wieczór, Gabi. Dobry wieczór, Jola. Witam serdecznie Ciebie, jak i słuchaczy. Miłe pozdrowienia wieczorne dla wszystkich. Bawcie się miło. To ja tym razem krótko poproszę o moją ulubioną ostatnio piosenkę. Zobaczymy, czy lekcja na dziś będzie odrobiona. Buziaki dla Was. Dziękuję. Tak pisze i Jola Larmo. Ja, Jola, żeby ja to wiedziała, jak to ostatnio była Twoja ulubiona piosenka, to by było dobrze. Jakoś, że nie jest w temacie, no ja, ale mnie też jakiś czas nie było. No, a jak ja była, to Ciebie nie było, no i tak, nie wiem. Mam nadzieję, że trafiłaś w coś, co jest tym, co byś chciała usłyszeć. A dołącza jeszcze jedna piosenka w wykonaniu w wykonaniu Sylwii Drzewieckiej i Zatańcz jeszcze raz. Zobaczymy, czy potańczymy. A do Ciebie na pierwszy ogień digi digi di digi di di digi. Ta piosenka za chwileczkę poleci w eter. Do wpisu naszej Joli Larmo, która obecnie spędza czas w Koszczynie nad Odrą.

No i Jola, Jola Larmo napisała jeszcze tak. No i trafione, właśnie chodziło o Digi Digi. Ha, ha. Dziękuję Gabi serdecznie za trafioną piosenkę dla ciebie. Serduszka i szóstka. Wow, ale ocena. Dzięki za odrobione zadanie. A już się bałam, że Gabi nie trafisz. Ha, ha, dziękuję i serduszko dołączone. Ja, Jola. Ciężko było, bo naprawdę tak nie wiedziała, kto było hip tref. Mhm. Albo zgodna, albo niezgodna. Albo to jest to, albo nie. Zawsze są dwa wyjścia. Ja tobie pięknie dziękuję za te oceny. I zapraszam do wysłuchania kolejnych piosenek. Ale tym razem będzie to. Będzie to. Dziewczyno, nie. Na grzyby. W las? Ja? Klaudia i Kasia Chwołka. Jako, że mamy właśnie ta pora roku, kaj grzyby się pokazują albo i nie. No bo było bardzo gorąco. I mogło być, że ta ściółka leśno się przesuszyła. No i czy znajdziecie grzyba? To już będzie wielkie, wielkie szczęście. Jak znajdziecie? A jak nie, to posłuchajcie tej piosenki. Dołącza jeszcze jedna piosenka. A będzie to Weekend i Ona tańczy dla mnie. Lubisz tańcować? Ja? No to. Mirek się ucieszy, jak zatańcujesz dla niego razem z Weekend.

No i Jola, którą pisze tak. No nie daruję, nie daje mi to spokoju. Jola, ale musi ci to dać spokój. I coś mi się wydaje, że kierownik zamieszania dostanie jedynkę za podpowiedź. Choć jest trafiona, haha. Ja, Jola, ty wiesz, kierownik jest wprawdzie głową tego radia, ale tą szyją jest zawsze ją. Ja, no, ale tak szczerze powiedziawszy, nie, to nie kierownik. To moja, ja taką intuicja mi to podpowiedziała, że to może być to. No i trafiła. A za chwileczkę usłyszymy kolejne dwie piosenki. A potem po tych piosenkach kolejne wpisy z konsoli pozdrowień. I tu Prudnik się zameldował, czyli witam serdecznie Ole. A z Kostrzyna bardzo gorąco witam Bożenkę. I to te wpisy za chwileczkę. A teraz dwie piosenki lecą dla naszej Joli. Z Prudnika, która obecnie spędza czas w Kostrzynie nad Odrą. A piosenki Cożek wybrała, klasyk i wakacyjny letni hit, a potem Ramon Roselli, Alles was du suchst. Wszystko, czego szukasz.

Witam teraz bardzo serdecznie Olę z Prudnika. Dobry wieczór, Olu, witam. Fajnego, spokojnego wieczoru życzę. Wesołego też, ja. I no, żebyś mogła odpocząć, radia posłuchać i fajnie z nami spędzić czas. A Ola pisze, cześć Gabi, cześć Ola, melduję się na twojej audycji i to mnie też bardzo cieszy. I od razu podpisuję listę obecności na konsolce. Dobrze to robisz. Już od popołudnia audycja była bardzo wesoła, a z waszym radyjkiem. Od Petra i Darka aż do teraz bawię się po prostu genialnie. Co prawda Jola ubiegła mnie z piosenką, ale w ramach rekompensaty chcę teraz jakąś fajną piosenkę prosto od ciebie. Ślę serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Gabi, i wszystkich słuchaczy. Tak pisze Ola z Prudnika. No to Olu, pozdrowienia lecą do wszystkich słuchaczy, a za pozdrowienia do mnie i o tobie pięknie dziękuję. Co do piosenki, wybrałam dwie. Mam nadzieję, że też ci się spodobają. Diesel, oczarowałaś mnie, i Chasey, Słońce Italii. Te dwie piosenki już teraz za chwileczkę usłyszymy wszyscy razem. A potem wpis od Bożenki z Kostrzyna nad Odrą.

i witam, witam Bożenkę z Kostrzyna nad Odrą. Dobry wieczór. A Bożenka pisze, witaj Gabi, miło, serdecznie pozdrawiam Was wszystkich. Życzę dziś samych szóstek jaja i pięknych piosenek. Także dziś poproszę o piosenkę dla siebie, Tomasz Gołowacz. Miłość między nami, dziękuję serdecznie. A poproszę także o piosenkę dla słuchaczy. I tu są też i serduszka dołączone. Ja, Bożenko, fajnie, żeś jest. Piosenka na życzenie, miłość między nami. A ja chciałam Ci właśnie coś innego od Gołowacza puścić. Dziś tonę w Twojej miłości. Co Ty na to, Bożenko? Czy musi to być miłość między nami? Ja, piosenka przygotowano, a dołączą drugą piosenkę. Damian Holecki, Renata Niedbałwita, Szukam Ciebie, obrzasku dnia. To piosenki, które przygotowała i za chwileczkę je też posłuchamy. No i wiesz, Bożenko, nie bieda taką i zamienia na miłość między nami tego Gołowacza, a ta poleci trochę później, dziś tonę w Twojej miłości. A więc Gołowacz, miłość między nami, Damian Holecki, Renaty Niedbałwita i Szukam Ciebie, obrzasku dnia. Przygotowane, wstawione, Bożence, pięknie dziękuję, a fajnego wieczoru dali życza, super zabawy z nami, z Radiem Larmo. Nie wiem, czyś nie jest na rowerku, a? Robisz przejażdżka, czy jesteś w domu? Na pewno dosznać, nie? No, dzięki.

No i proszę, Mirek z Prudnika też jest i pisze też do nas. Witam Ciebie, Mirku, bardzo milutko. Fajnego wieczoru życza, takiego wesołego. Mirek pisze: Gabi, serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci udanej, spokojnej i milutkiej audycji. Niech muzyka płynie, a dobry nastrój niech zostanie z nami do samego końca. I tu masz rację, niech zostanie z nami. Pozdrowienia również dla Darka i Petra. Niestety nie udało mi się być na Waszych audycjach, bo miałem dziś kilka zajęć niecierpiących zwłoki. Ja takie też są. No, ale wiesz, fajnie, że zrobił żeś to, co miał żeś do zrobienia. No bo nie zawsze tak jest. Nie, niektóre rzeczy muszą najpierw odczekać swój czas, żeby być zrobionymi. I Mirek pisze dalej, takich różnych, powiedzmy, że coś w okolicach prądu. No i na tym zakończymy temat, żeby nie wywołać żadnego zwarcia. Oj, to by było, jakby z gniazdek iskry poleciały, czy tam z jakiegoś innego, z innych przewodów elektrycznych. No nie. Nie jest wskazane. Serduszko dołączone. Ja, były dwa i jeszcze jest jedna i potem jeszcze są cztery i dwa. No jest pora tych serduszek. A teraz najcieplejsze pozdrowienia i buziaki dla mojej Joli. Joluś, mocno Cię ściskam i przesyłam dużo ciepła. No i cztery serduszka dołączone. Tam jest energia. Pozdrawiam mamuśkę Bożenkę, która też dziś zabiega na naszą Olę, uważnie słuchającą Radyjka, oraz całą ekipę koszczyńską, Bogusię, Stasia i Bartka. I też serduszka dołączone, dwa. I oczywiście serdeczne pozdrowienia dla wszystkich naszych słuchaczy, tych dzisiejszych i tych, którzy zaglądają do nas nie tylko od święta. I serduszka poleciały. Gabi, graj nam pięknie, a Wam wszystkim życzę wspaniałej zabawy, dużo dobrej muzyki i takiego wieczoru, żeby aż chciało się powiedzieć: szkoda, że już koniec. Ja takich wieczorów mamy. No ja mamy chyba takie wieczory, żeby powiedzieć: szkoda, że już koniec. Mogło jeszcze trochę potrwać, nie? No właśnie. Wiesz, były takie czasy, że te wieczory nie kończyły się o 22. Te wieczory trwały. I czasami trwały i do drugiej, i do trzeciej w nad ranem. Ja, i grało się. I słuchacze byli. I się fajnie też bawili. Tak więc, Mirku, ja Tobie pięknie dziękuję. Piosenki przygotowane mam, a to będzie Die Hollande z Alle Sterne Strahlen. Wszystkie gwiazdy świecą, a potem Marek Szurpik i Kamil. Telefon miłości. Zapraszam do słuchania.

No i Jola jest dalej z nami, a napisała tym razem tak. No to tym razem miałam złe przeczucie z tym podpowiadaniem. Gabi, jednak my kobiety mamy intuicję. No pewnie, że mamy, a jak? Zawsze. Nie zawsze. A ja powiem ci, Jola, że... No może nie zawsze, ale bardzo często. Ale jednak mamy. Gabi, puść proszę piosenkę dla Oli, ale niech to jest polska piosenka. Olu, Ola lubi jednak wszystko rozumieć. Słowo w słowo, haha. I znowu na łapię minusów. Buziaki dla was. Ale Jola, życzenie jest życzeniem, a życzenia ty wiesz, że lubimy spełniać. Jak to jest tylko możliwe, to życzenia spełnione. Ja to, co idzie, to się spełnią. I tu tobie pięknie dziękuję za podpowiedź. A więc dla Oli od Joli Marcin Kłosowski. Zakochałem się i Kordian Oczy czarne oczy. To są piosenki już przygotowane. I za chwileczkę posłuchamy. A potem, po tych piosenkach, wpis od Zbyszka i Marysi, Ruda Śląska. Witam serdecznie, dobry wieczór.

No i witam bardzo, a bardzo serdecznie Zbyszka i Marysia Ruda-Śląska. Dobry wieczór, kochani. Witam, fajnego wieczoru życzę, no i mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi i miło spędzacie czas. Zbyszek i Marysia Ruda-Śląska piszą: dobry wieczór, szefowo. Jesteśmy obecni, radyjko jest zaszaltrowane, a z rana tak fajnie przygrywał Damian Holecki, że obudził sąsiadów. No i przecież za dużo spać też nie idzie. To jest też niezdrowe, żeby tak długo spać. To dobrze, że ten Damian Holecki tak fajnie i głośno śpiewał, że sąsiedzi się pobudzili. No, to jest dobre, to jest lepsze od budzika. No i Zbyszek z Marysią piszą: sąsiadów pozdrawiamy serdecznie, ciebie, szefa, wszystkich DJ-i, słuchaczy i wielkie dzięki za audycję radiowo z niedzieli Piotra. Była super. A my słuchamy dalej i dziękujemy. I serduszka dołączone są. Są dołączone serduszka, no i ja je też się dzielę z nimi, z wszystkimi serduszkami się dzielę, wysyłam do każdego, kto ino ma ochota otrzymać takie fajne czerwone serduszko. Zbyszku, Marysiu, ja wam pięknie dziękuję za wpis, za pozdrowienia, za obecność, no i cieszy mnie to, że audycja się spodobała. Piosenki wybrałam dwie. Sylwia Drzewiecka, Z każdym dniem i nocą, i Graziano und Sunrise, Una notte italiana. Te dwie piosenki do wpisu Zbyszka, Marysi Ruda-Śląska, a potem Bożynka z Kostrzyna, kto tam jeszcze? Ola z Prudnika, jeszcze raz Jola i jeszcze raz Jola. Ja, no i tak to wygląda ta konsola pozdrowień na ta chwila. A więc Zbyszku, Marysiu, wasze piosenki do waszego wpisu przygotowane są. Zapraszam do słuchania.

No i Bożenka, Bożenka z Kostrzyna napisała: Gabi, pewnie, że może być inna piosenka Gołowacza. U nas już ciemno. Siedzę w domku i słucham audycji. I serduszka dołączyła Bożenka też, za które ja też bardzo dziękuję Bożence. Fajnego dali słuchania życza. Ja mam nadzieję, że przypadło ci do gustu to, co dzisiaj słyszysz z naszego radia. A w wybrałach do ciebie i dla wszystkich Tomasza Gołowacza Dziś tonę w twojej miłości, a potem Mirosław Jędrowski i Lato. Lato jest gorące i te piosenki już teraz za chwileczkę usłyszymy. A potem Ola z Prudnika.

I Ola z Prudnika napisała: tak, skoro lista obecności na konsolce radiowej już podbita, to Jola słuchawki na uszy i podgłaśniamy. Poproszę dla niej o utwór Dwa serca Bobiego. Wiem, że teraz w głośnikach niepodzielnie rządzi Digi Digi, ale ten stary dobry kawałek to jej absolutny hit, który zawsze poprawia jej humor. Ola, a czy Jola ma teraz zły humor? No.

No i kochani, jak jeszcze ktoś coś chce napisać, to ale szybciutko, bo za 4 minuty będę zamykała konsola pozdrowień, a jeszcze tu mam wpisy na konsoli, a więc 4 minuty do zamknięcia konsoli pozdrowień. No i Jola Larmo napisała jeszcze tak. No, ja muszę to napisać, nie uwierzycie, ale nie poznaję swojego męża, ha, ha. Jak coś trzeba zrobić, to zrobi, jak potrafi, po paru dniach, ale zrobi. I tutaj u mamuśki dość szybko to robi, ale w domu musi wszystko nabrać mocy, ha, ha. Raz nawet autentycznie napisałam odręcznie podanie z prośbą o założenie neonówki na szafce kuchennej i nawet zdjęcie dołączyłam, bo akurat miałam robione do dowodu. Tak to bywa z tym moim Mirkiem. Na szczęście teraz jest już w sypialni przed TV. Ja, Jola, ja ci powiem, to nie ino Mirek taki jest. Nie, nie. I o to też znam. Aż za dobrze. Czasami to mnie aż skręco. Ja. No ale. Czasami się doczekam, a czasami się nie doczekam. No teraz Rzek powiedziała, że chyba kogoś zamówia do tych rzeczy, co są do zrobienia. Tak. Tak to zrobię. Jola pisze jeszcze dalej tak. Słyszę, że jest także Marysia ze Zbyszkiem z Rudy. Gabi, proszę, przekaż dla nich serdeczne pozdrowienia wraz z piosenką. Jaką? Nie wiem, po prostu nie wiem na tę chwilę. Kogo i czego lubią posłuchać? Życzę im także miłego wieczoru z uśmiechem i serduszka Jola dołączyła. Dziękuję Olu za 2 serca, buziaki i 3 serduszka dołączone, a więc piosenki do Joli już za chwileczkę polecą. A jo, tobie Jola pięknie dziękuję za udział w audycji, dzięki za fajny wieczór z wami. No i piosenki to będzie dla Joli i od Joli dla jej męża. Tobie, mężu mój. Potem będzie Tracy Capella Grasier taki i dedykacja muzyczna będzie też do Zbyszka i Marysi Ruda Śląska. A piosenka ta to będzie Mark Medlock. A tytuł będzie wyświetlony na stronie.

na konsoli pozdrowień witam bardzo, bardzo serdecznie nasza koleżanka redakcyjna Agnieszka. Dobry wieczór, Agnieszko, witam Ciebie i fajnego wieczoru Ci życzę. Odpoczynku, bo chyba z pracy przyszłaś. No to teraz odpocznij, posłuchaj. No i Agnieszka pisze, dobry wieczór, ślę gorące i serdeczne pozdrowienia dla Ciebie, Gabi i Darka, ekipy naszego radia i słuchaczy. Tak, chyba na ostatnią chwilę zdążyłam. Ale cieszę się, że zdążyłam. Życzę wszystkim spokojnej nocy i proszę dołącz piosenki Twojego wyboru z dedykacją dla słuchaczy, dla Ciebie. Dziękuję ślicznie i uśmiech dołączam. Buziaczki! Tak napisała nasza Agnieszka, której ja też bardzo, a bardzo dziękuję. Pozdrowienia przekazuję do wszystkich wymienionych. No i Agnieszko, pozdrów też Twoich ukochanych najbliższych. Piosenki Una Cerveza por favor. Ja, DJ W. A potem Agnieszka Czerwińska i Dariusz Sarna zaczaruję dla Ciebie świat. Agnieszko, to piosenki są dla Ciebie i od Ciebie do nas wszystkich. Mam nadzieję, że przypadną Ci też do gustu. Miłego odbioru i fajnego jeszcze wieczoru życzę.

i Jola, Jola napisała jeszcze tak, Gabi, poproś Mirka, haha, razem z kierownikiem będą się motywować, ha, ha. Dziękuję Gabi za audycję i serduszko dołączone od Oli. I o tobie Jola też pięknie dziękuję za udział w audycji, za wpisy, za pozdrowienia, za wszystkie fajne słowa, fajne komentarze. I Jola, do twojego wpisu Kevin Brain. Ich brauch dich heute Nacht. Potrzebuję cię dzisiejszej nocy i akcent. Jacek Kierok, do mego serca przytul się. To są piosenki do wpisu Joli z Prudnika, a potem jeszcze Ola i Bożenka z Kostrzyna nad Odrą. Ale to za chwileczkę.

0: No i Ola z Prudnika napisała: Gabi, dzięki za super audycję i świetną muzykę, za miło spędzony wieczór, cudnej nocy, pozdrawiam. I Oli też dziękuję za piosenkę i buziaki, serduszka dołączone są. Ja, Ola, ja też dziękuję Tobie, żeś była, żeś pisała, cieszy mnie to, że Ci się podobało, żeś miło spędziła ten dzisiejszy wieczór ze mną dla odmiany. Piosenka przygotowano, akcent Królowa Nocy i Alina Częciak, Piękne Sny. Te piosenki już są przygotowane, za chwileczkę usłyszymy, a potem jeszcze wpis od Bożynki z Kostrzyna, Nad Odrą. No i potem już powiem dobranoc. A teraz dla Oli Królowa Nocy i Piękne Sny.
1: Od rana.

No i ostatni wpis na konsoli. Pozdrowień jest od Bożynki z Kostrzyna nad Odrą, którą napisała Gabi. Teraz proszę, zagraj dla mojej Joli. Zagraj ładną piosenkę i dziękuję za super audycję. I jeszcze poproszę dla wszystkich słuchaczy o piosenkę na dobranoc. Tak pisze Bożynka z Kostrzyna nad Odrą. Ja Tobie też pięknie dziękuję, Bożynko, żeś była, żeś pisała, żeś brała udział w audycji. Cieszy mnie to ogromnie. Dzięki za każdy jeden wpis. Piosenki wybrane są Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę, i Andrzej Skaźnik, Kolorowe mam sny. To są piosenki, Bożynko, do Twojego wpisu, do Twojej Joli, no i do wszystkich obecnych na tej audycji dzisiejszej. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. A jo, kochani, ja też powiem dobranoc. Dzięki za wysłuchanie mnie, za obecność, za to, żeście mnie wpuścili do waszych domów. Za to wszystko bardzo, a bardzo dziękuję. Każdemu jednemu dziękuję za wpis. No i zapraszam na zaś. Zapraszam też na jutro na audycję tu na Radio Larmo. A kto i kiedy gro, też wam za chwileczkę powiem. Wiem, że jutro jest wtorek, 25 sierpnia, i na audycję o godzinie 18 zaproszą, aby będzie nam przygrywał Peter z Köln. Godzina 18 do 20. O godzinie 20 Jola z Prudnika będzie z nami i nos zabawiała swoimi piosenkami. I zaproszą i polecą te audycje jutrzejsze. Wtorek, 25 sierpnia. Ja, a za dziś jeszcze raz dzięki. Trzymcie się zdrowo, uważajcie na siebie. Grała do was wasza chorzowianka ze studia radiowego w Mainacagn. Dobranoc, do usłyszenia. Pa, pa!

Ja i tymi piosenkami powiem dobranoc. Paweł Sobota, kto ciebie przytuli i a ilarmierz odleciałem dziś. Do usłyszenia, dobranoc, pa pa.

Nie ukryję tego. Muzyka wiruje głęboko w tę noc. Przytulam cię w myślach. Świat odpływa gdzieś. Odleciałem dla ciebie. Cokolwiek ma być.